boty. Adzi moja stara pochopi, że nie idu do roboty. Gdybych co chciel działać, všechno málo platne, mohlo to być horší, nebylo to špatné, až to se mnou sekne. Gdybych co chciel działać, všechno málo platne, mohlo to być horší, nebylo to špatné.